0: Zastanawiam się, jak będzie ewoluować doświadczenie czasu i przestrzeni.
1: Zastanawiam się, jak będzie ewoluować doświadczenie czasu i przestrzeni. Zastanawiam się, jak będzie ewoluować doświadczenie czasu i przestrzeni.